krowie bony, leptały cwony. Tarek gamy, bo Tarek dał. Ksa dały nach, leksa dworcy. Ksa dały nach,